0: 19 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Hnutí Duha bude omluvu poslance Turka vymáhat exekučně. V Novém Jičíně usedne na radnici nejspíš opět hnutí ANO s koaličními partnery. Dotační podpora skončila, domovníci v Ostravě jihu ale budou dál fungovat. Zítra bude polojasno, teploty do 14 stupňů. Dobrý večer přeje Lucie Kociánová. Ekologické hnutí Duha se chce znovu obrátit na soud kvůli omluvě poslance Filipa Turka za motoristy. Potvrdila to mluvčí organizace Eva Pernicová. Soud Turkovi nařídil, aby se hnutí omluvil za tvrzení, že kvůli jeho aktivistům zemřeli při povodních lidé. Členy spolku navíc označil za parazity, které je potřeba deratizovat. Poslanec sice na svém Facebooku zveřejnil na začátku října video, ve kterém se omlouvá. V popisku videa ale přidal několik dalších útoků vůči spolku. Podle hnutí tak nedodržel to, co mu nařídil soud. Reakci Turka zjišťujeme. Nový Jičín pravděpodobně povede stejná koalice jako v předchozím volebním období. Memorandum tam krátce po volebních výsledcích podepsalo hnutí ANO, ODS, KDU ČSL spolu se Zelenými, Piráty, TOP 09 a STAN. Obešli tak vítězné uskupení Náš Nový Jičín, které druhé ANO porazilo o 6% a skončí tak nejspíš v opozici. Koaliční smlouvu chce dosavadní primátor Stanislav Kopecký z hnutí ANO podepsat do 13 dnů od podpisu memoranda.
2: Pokud se to nepodaří, tak budeme vyjednávat i s ostatními stranami.
3: Dosavadní primátor Stanislav Kopecký z hnutí ANO zároveň dodává, že koalice chce spolu pokračovat i kvůli rozpracovaným projektům z předešlého volebního období.
4: Situace nás hrozně mrzí, protože voliči jasně řekli svými hlasy, že by v Novém Jičíně chtěli změnu.
3: Okomentovala podpis memoranda Monika Vindišová z uskupení Náš Nový Jičín. Zároveň ale dodává, že to ještě nevzdávají a budou vyčkávat. Z Nového Jičína Klára Křižák. Český rozhlas.
0: Obecní domovníky v Ostravě jihu bude dál platit obvodní radnice. Pro službu skončilo financování z evropských dotací. Radnice ale chce, aby fungovaly dál. Podle mluvčí Ostravy jihu Ilony Honusové se za 3 roky ukázalo, že reálně přispívají k lepší bezpečnosti i sousedským vztahům.
5: Téměř 20 domovníků preventistů pomáhá v obecních bytových domech na jihu se správou společných prostor i s komunikací mezi nájemníky a úřadem. Po skončení dotační podpory od října letošního roku jejich činnost financuje městský obvod ze svého rozpočtu.
0: Orlová chystá opravu historické radnice ve staré části města. Obnova památkově chráněné budovy z roku 1928 má stát zhruba 40 milionů korun. Podle mluvčí města Andreje Vargové Orlová na rekonstrukci žádá o evropskou dotaci.
6: Radnici čeká oprava střechy, dřevěného krovu a fasády, repase oken a sanace balkónů. Rekonstrukce zahrne i modernizaci technického vybavení budovy, proměnu obřadní síně a umístění výstavní síně v přízemí.
1: Počasí.
0: V noci bude na severní Moravě a ve Slezsku polojasno až jasno, k ránu se místy vytvoří nízká oblačnost nebo mlhy. Přes den pak bude polojasno až jasno. Dopoledne ale počítejte ještě místy s nízkou oblačností. Nejnižší noční teploty klesnou na 4 až 1 stupeň. Přes den pak vystoupají na 9 až 13 a na horách zítra naměříme okolo 6 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: V Bohumíně se v ulici Ostravská srazila 2 osobní auta a nehodu hlásíte taky u Markvartovic, tam se bouralo na silnici číslo 56, projíždějte místy opatrně. A další dopravní komplikace hlaste na lince Zelené vlny 800 553 553.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
7: Český radio v Ostravě, wydarzenia. Dobry wieczór, w poniedziałek 12 października 2026 roku. Imieniny Witolda i Maksymiliana. Przed mikrofonem wita Państwa Filip Tomanek i zaprasza do wysłuchania wydarzeń. Aktualności Czeskiego Radia w Ostrawie. Orłowa przygotowuje remont zabytkowego ratusza w starej części miasta. Renowacja objętego ochroną konserwatorską budynku z 1928 roku ma kosztować około 40 milionów koron. Jak mówi rzeczniczka miasta Andrea Wargowa, Orłowa ubiega się o unijną dotację na te inwestycje. Karwina remontuje hol wejściowy miejskiej przychodni. Robotnicy wymieniają podłogi, odnawiają ściany oraz remontują bufet i toalety. Pacjenci mogą korzystać z przychodni również podczas prac, ale do budynku muszą wchodzić bocznymi drzwiami, poinformowała Jana Majerowa z magistratu. Trwają prace przy nowym odwiercie dla schroniska Bezrucza na Łysej Górze. Wiertnicy muszą przebić się przez piaskowcowe podłoże na głębokość nawet 200 metrów. Dotychczasowe ujęcie wody regularnie wysycha. Wodę pitną na potrzeby schroniska muszą dowozić cysternami służby wodociągowe, a wodę użytkową strażacy ochotnicy. Jak wyjaśnia Martin Stiller z Klubu Czeskich Turystów, odwiert będzie kosztował około 4 milionów koron. Przechodzimy do serwisu Zaolzia. Po wakacyjnej przerwie wznawia swoją działalność Ostrawski Stolik Polski. Już w tę środę, jak zwykle o godzinie 17 w Muzeum Ostrawskim na Rynku Masaryka, będzie można zagłębić się w symbole twórczości wybitnego polskojęzycznego pisarza urodzonego w nadodrzańskim Przywozie, a związanego z Zaolziem, o którym współgospodyni stolika Janina Raclawska mówi tak.
8: Myślę, że ten stolik, który przygotowujemy, będzie znowu dotyczył osobistości związanej z Ostrawą, bo takie są nasze założenia. I jak tu nie mówić o pisarzu, który tak bardzo wpisał się w literaturę zaolziańską, jego postać jest tak niezwykła, że warto przypominać go coraz częściej. Chodzi o Wiesława Adama Bergera, który w tym roku obchodziłby swoje setne urodziny.
7: W sobotę w Trzyńcu odbył się bieg przez Osówkę, zorganizowany przez miejscowe koło PZKO. Sportowej rywalizacji towarzyszyły atrakcje dla dzieci i muzyka. Skąd pomysł, by zaprosić mieszkańców właśnie do wspólnego biegania? Wyjaśnia prezes koła Tadeusz Czapla.
9: Jest to rocznik zerowy i właściwie taki pomysł pojawił się na zarządzie naszego koła z myślą, no co byśmy mogli do tej naszej działalności włączyć, takiej, żeby trochę się pokazać, że działamy, że istniejemy, zarówno pod kątem nie tylko naszej polskiej działalności, ale również integracji tutaj z środowiskiem czeskim, z kolegami, sąsiadami. I zdecydowaliśmy, że chcemy zorganizować imprezę sportową, która będzie nas po prostu łączyła, będzie wspólna zabawa. No i zdecydowaliśmy właśnie, że taki format biegu dla dzieci ma potencjał przyciągnąć do nas szerokie spektrum, powiedzmy, gości i uczestników. No bo wiemy, że sporo dzieci jest u nas w wiosce, no i wystarczy dla nich coś zorganizować, a inne organizacje działające właśnie tutaj w okolicy skupiają się na innych, bardziej tradycyjnych imprezach, więc myśmy postanowili zrobić taką sportową dla dzieci.
7: Dziś o godzinie 16 w Teatrze Cieszyńskim odbyło się spotkanie Cieszyńskiego Klubu Propozycji poświęcone 75-leciu sceny polskiej. Jubileuszowy program poprowadziła Renata Puclacher-Buchta. Jeszcze przed rozpoczęciem wydarzenia Ewa Sikora z Cieszyńskiego Klubu Propozycji przedstawiła naszej redakcji przygotowany program.
10: Najpierw w sali edukacyjnej teatru obejrzymy prezentację z historii sceny polskiej. Powspominamy, porozmawiamy jak z prowadzącą panią Renatą Puclacher-Buchta, tak z kierownikiem artystycznym sceny polskiej Bogdanem Kokotkiem i kierownikiem literackim sceny polskiej panią Joanną Wanią. Później dzięki uprzejmości Cieszyńskiego Centrum Teatru i Kultury będziemy mogli zwiedzić odnowiony budynek teatru, co w sumie nieczęsto się zdarza, bo zazwyczaj przychodzimy, zostawiamy płaszcze w szatni i idziemy do sali. Ewentualnie korzystamy z bufetu, który znajduje się teraz w dawnej Białej Galerii.
7: witam Was jeszcze raz na naszej antenie. Co łączy królewskie wesele, kosmiczną kapsułę i maratończyka? Otóż dzisiejsza data 12 października. W 1810 roku bawarski następca tronu Ludwik poślubił księżniczkę Teresę. Uroczystości zakończył kilka dni później wyścig konny, który dał początek Oktoberfestowi. Wszystko zaczęło się więc od wesela. Dokładnie 62 lata temu wystartował Voskhod 1, pierwszy statek kosmiczny z wieloosobową załogą. Na pokładzie znajdowało się 3 kosmonautów. Co zaskakujące, polecieli bez skafandrów. Z kolei 7 lat temu w Wiedniu Eliud Kipchoge jako pierwszy człowiek przebiegł dystans maratoński w czasie poniżej 2 godzin. Próba odbywała się jednak w specjalnych warunkach, dlatego wynik nie został oficjalnym rekordem świata. A muzyczny akcent? Dziś przypada 91. rocznica urodzin Luciana Pavarottiego, który przed wielką karierą pracował jako nauczyciel i agent ubezpieczeniowy. Od królewskiego wesela po operową scenę. Tak zaczynamy dzisiejsze wydarzenia. W części publicystycznej wrócimy do wczorajszego koncertu Darkowska jesień w Karwinie Fryszczacie. Posłuchamy chóru Lira na wiejskiej melodii oraz młodego akordeonisty Ladisława Lipowskiego. Opowiemy także o współpracy bibliotek z Karwiny i Jastrzębia Zdroju oraz ich kolejnych wspólnych przedsięwzięciach. Najpierw piosenka.

W domu polskim PZKO w Karwinie Fryszczacie odbył się wczoraj koncert pod nazwą Darkowska Jesień. Jego 23. już edycję zorganizował tradycyjnie działający przy kole PZKO w Karwinie Darkowie chór Mieszany Lira, który zaprosił na koncert na wiejski chór Żeński Melodia oraz młodziutkiego wirtuoza, akordeonistę Ladisława Lipowskiego. Z mikrofonem był tam redaktor Jacek Sikora, którego relacje otwiera fragment występu chóru gospodarza.

0: A Tadeusz Konieczny już były prezes Choru Lira. Niemniej to pan jest właściwie takim, można by powiedzieć, jakbym wcześniej pamiętnikiem, prawda? Ja jeszcze jeździłem zawsze na Darkowską jesień do Domu Zdrowego, prawda? A już chyba 5 lat korzystacie tu z gościnności frysztackich PZKO-wców.
1: Tak, kiedyś jak mieliśmy siedzibę w Darkowie, to koncertowaliśmy w Domu Zdrowym, w dużej sali dla wszystkich karwiniaków, jak również i dla kuracjuszy. Dla nich to było pewne przeżycie, bo oni prawdopodobnie po raz pierwszy spotykali się właśnie z językiem polskim w Republice Czeskiej i dowiedzieli się przy okazji, że i tu istnieją zespoły, które śpiewają albo tańczą.
0: Mogliby słuchać też bardzo dobrej muzyki, prawda?
1: No nie, nie jestem muzykiem, nie będę oceniał, ani oczywiście chwalił swojego zespołu. To już muszę zostawić dla słuchaczy, którzy zawsze przychodzą i cieszę się, że jest pełna sala. I właśnie ta Darkowska jesień znana jest w Karwinie i okolicy i my śpiewamy nie tylko dla PZKO-wców, dla naszych członków darkowskich, ale dla całej Karwiny.
0: Można by powiedzieć, że jest trochę tak bliżej dla karwiniaków z innych kół, prawda?
1: Tak, dlatego że w Karwinie istnieje chór mieszany dźwięk, w Karwinie Raju, chór Nał Echo, chór męski w Karwinie, no i my. Inne chory już zakończyły swoją działalność, tak więc zapraszamy wszystkich bez wyjątku.
0: Dzisiaj stwierdziłem w internecie, że pani Beata Pilśniak-Hojka już właściwie 30 lat z wami pracuje. Czy ten koncert można by tak trochę potraktować jako jej jubileusz?
1: My szykujemy się na jubileusz w przyszłym roku. Wprawdzie to już będzie 31 rok, ale przygotowania zajęły nam trochę więcej czasu niż się spodziewaliśmy. No i cóż tu kryć, bez funduszy nie da się takiego koncertu przygotować, ale w przyszłym roku już mamy zapewnioną salę w Darkowie, w Domu Zdrojowym. Mamy zaproszonych gości, tak więc cieszymy się, że będziemy mogli przygotować imprezę właśnie tam, skąd pochodzimy, no i przedstawić się szerokiej publiczności.
0: Pani Beata Pilśniak-Hojka, dyrygent Choru Lira. Pani już 30 lat współpracuje z Lirą, bo w 1996 roku pani zastąpiła profesora Alojzego Kopoczka. Jak właściwie się to stało, że objęła pani chór swoją batutą?
2: Po prostu pan profesor Kopoczek zaproponował mi prowadzenie chóru, a że zaczęłam pracę na Uniwersytecie Śląskim wtedy, pomyślałam, że warto by było teorię przemienić w praktykę. Oddał mi w swoje ręce świetnie prowadzony chór, no i starałam się, żeby ta jego świetność po prostu była cały czas.
0: Pamięta pani swoje pierwsze spotkanie z chórem?
2: Oczywiście, że tak. Zostałam przyjęta jako swoja. Zresztą do dzisiaj czuję się jak w rodzinie. Jest tak miła atmosfera, tak życzliwi ludzie, że życzę każdemu dyrygentowi, żeby był w takim właśnie zespole, żeby pracował.
0: A czy pani utkwiło w pamięci coś takiego właśnie wyjątkowego z tej współpracy?
2: No wyjątkowi to są ludzie tam na pewno i wyjątkowo młodzi ludzie. Chociaż może patrząc na PESEL nie wydawałoby się, że młodzi ludzie, ale wyjątkowi są dlatego, że dla mnie oni są młodzi cały czas, ponieważ mają młode serca i młode dusze.
0: Gdzie spotykacie się na próbach teraz, bo tam już chyba nie ma lokalu do prób w Darkowie?
2: Nie mamy już lokalu, niestety to został ten budynek zburzony, ale przenieśliśmy się tutaj do Karwiny Frysztatu. I jesteśmy tutaj, może nie na swoim terenie, ale jesteśmy tutaj bardzo mile przyjmowani i możemy tutaj ćwiczyć.
0: A gdyby ktoś chciał się stać chórzystą, to kiedy może przyjść i co ma uczynić?
2: Ma na pewno przyjść z głosem dobrym i dobrym nastawieniem. Wtedy wszystko się da zrobić.
0: A kiedy spotykacie się na próbach?
2: Spotykamy się w każdy wtorek od godziny 17 do godziny 19.30. Zapraszamy.
0: Pani Renata Kulka, prezes Choru Melodii. Macie sporo takich, można by powiedzieć, po przyjacielsku robionych koncertów?
3: Zawsze się trafiają takie koncerty, raz, dwa razy, trzy razy w roku. Tak bywa często.
0: A długo współpracujecie z Darkowską Lirą?
3: To znaczy już wcześniej były takie wspólne koncerty w ramach Darkowskiej Jesieni. Nie pamiętam ile razy, bo też nie jestem w chórze od początku, ale na pewno to parę razy było.
0: Co w ogóle u was słychać? Bo ciągle wisi na waszej stronie internetowej informacja o tym, że zbieracie pieniądze na nagraną już płytę. czy już udaje się ją wydać, czy jeszcze będzie trzeba trochę poczekać?
3: Na razie czekamy jeszcze. Czekamy na decyzję z Uniwersytetu Śląskiego w ramach dofinansowania tego projektu właśnie. No i czekamy już parę tam jakaś małe sumki napływają. Może uda się to aż w następnym roku. Zobaczymy, czekamy.
0: Bo co tam wszystko będzie? Ta płyta się nazywa, niech pani przypomni.
3: Ta płyta się nazywa Zaszumiały nasze piękne Beskidy i właśnie to będzie album dwupłytowy właściwie i polega to na tym, że są nagrane opracowane pieśni ludowe z naszego Śląska Cieszyńskiego. No a na tej drugiej płycie CD będą jakby oryginały czy autentyczne brzmienie tych właśnie pieśni ludowych. Część z nich będzie w wykonaniu i z akompaniamentem kapeli Nowina.
0: I te pieśni zabrzmią tu dzisiaj na koncercie?
3: Tak, niektóre z nich właśnie tutaj zabrzmią.
0: Ale dzisiaj pod batutą nie pani Oli Zeman, ale pani Aleksandry Paszek-Trefon, która właściwie z pani zaczynała na samym początku, tak?
3: Tak, tak, właśnie po 26 latach pani Ola Paszek-Trefon wraca do chóru z powodu urlopu zdrowotnego właśnie pani Aleksandry Zeman i to będzie nasz pierwszy koncert po dwóch czy trzech próbach, które z starą, nową panią dyrygent właśnie teraz przebiegły i teraz to będzie premiera z nią po 26 latach.
0: A jakie plany jeszcze do końca roku kalendarzowego?
3: Tak, mamy tam występy w ramach koncertów adwentowych, zaprosili nas do Orłowej, będziemy mieli taki właściwie nasz koncert świąteczny w kościele w Nawsiu i tam wszystkich słuchaczy bardzo serdecznie zapraszam na 20 grudnia do kościoła w Nawsiu.

0: relacje z darkowskiej jesieni zakończył fragment występu na wiejskiej melodii, a był to materiał redaktora Jacka Sikory. W ubiegłym tygodniu zabraliśmy Państwa na Dzień Opowieści Bez Granic do biblioteki w Karwinie-Mizerowie. Dziś przyjrzymy się współpracy, dzięki której zorganizowano to wydarzenie. Wspólne spotkania z literaturą, wymiana pracowników i plany kolejnych przedsięwzięć. O tym opowiada Marzena Kuta, dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jastrzębiu-Zdroju. Rozmowę nagraliśmy podczas karwińskiej imprezy.
1: Jak zaczęła w ogóle się ta współpraca z biblioteką? Taką regionalną w Karwinie.
2: Ta współpraca ma już trwa wiele lat, bo miasto Jastrzębie-Zdrój i miasto Karwina współpracują z sobą od 1995 roku i współpraca bibliotek w tym okresie również istniała. Lata temu biblioteki realizowały ze sobą projekty ze wsparciem finansowym ze środków programów polsko-czeskich na realizację takiej współpracy. Później pandemia nieco tą współpracę wyhamowała i my po takiej dłuższej przerwie do tej współpracy wróciliśmy, takiej finansowanej środkami zewnętrznymi, bo one jednak pozwalają nam dużo ciekawych rzeczy sfinansować dla naszych czytelników.
1: Co przywieźliście ze sobą, nie tylko jeśli chodzi, powiedzmy, o materiały, ale też za pomysły?
2: No tak, dzisiaj startujemy z projektem Literatura Łączy Daje Słowo i po stronie czeskiej odbywa się pierwszy dzień takiej intensywnej pracy z najmłodszym czytelnikiem, bo takie jest to zadanie po stronie czeskiej tu w bibliotece w Karwinie. My przywieźliśmy spotkanie autorskie z pisarką, z Agnieszką Frączek i warsztaty takie plastyczne, techniczne w wykonaniu naszych bibliotekarzy, naszej pani Plas, dla czeskich, tutaj karwińskich dzieci. I to jest ten nasz wkład w organizację tego wydarzenia. Natomiast cały projekt jest tak zaplanowany, że te działania dzieją się zarówno po stronie karwińskiej, jak i po jastrzębskiej. Ta nasza współpraca jest intensywna, ponieważ sam program jest tak stworzony, że my wspólnie tam planujemy te działania. Jest to projekt roczny. Tutaj jesteśmy na starcie z działaniami dla dzieci. Później w październiku, czyli już za chwilkę, będą odbywać się takie wymiany pracownicze. Bibliotekarze z Biblioteki Karwińskiej będą przyjeżdżać do nas, do Biblioteki Jastrzębskiej, na cały dzień takiej pracy z polskim czytelnikiem i odwrotnie nasi bibliotekarze będą pracować za biblioteczną ladą w Bibliotece Karwińskiej. To jest takie działanie, które ma pokazać naszym bibliotekarzom, jak wygląda ta praca po drugiej stronie granicy. Celem tego zadania jest pozyskanie takich dobrych praktyk, wymiana informacji na temat tej pracy z czytelnikiem, jak my pracujemy, jak pracuje biblioteka w Karwinie. Kolejnym takim działaniem projektowym już po stronie polskiej będzie Festiwal Literatury Dziecięcej. To będzie 1 czerwiec, czyli Międzynarodowy Dzień Dziecka. Odbywać się będzie w Jastrzębiu-Zdroju w otoczeniu naszej biblioteki głównej i tam również swój udział i swoje aktywności ma zaplanowana Biblioteka Karwińska. A dodatkowo organizujemy również taką merytoryczną, branżową konferencję dwudniową. Pierwszy dzień będzie odbywał się po stronie czeskiej w Karwinie, drugi dzień po stronie polskiej w naszej bibliotece. To będzie konferencja, tak szeroko mówiąc, o biblioterapii, o tym wpływie literatury na umiejętności, zdolność, na rozwój człowieka, jak ta literatura wpływa generalnie na rozwój człowieka. Czyli taka branżowa konferencja dla środowiska bibliotecznego.
1: Jak przygotowaliście się do warsztatów, bo są obecne zarówno dzieci, które gadają po polsku, ale też dzieci, które gadają po czesku.
2: Tak, to prawda, jesteśmy na to przygotowani, aczkolwiek mamy to poczucie, że te działania plastyczne rządzą się swoimi prawami i tutaj jednak ta manualna czynność jest bardziej taka wymowna, a tam, gdzie brakuje tego języka czeskiego, to jesteśmy tłumaczeni, jeżeli dzieci potrzebują, chociaż mamy informację tu od strony koleżanek z Biblioteki Karwińskiej, że dzieci w Karwinie mówią po naszemu, czyli ten język polski jest tu również obecny i myślę, że ze zrozumieniem takich podstawowych czynności tutaj nie będzie żadnego problemu.
1: Teraz może takie lekko nawet filozoficzne pytania. Co dzięki temu projektowi Literatura Łączy Daje Słowo możecie zrobić, czego wam, a może nawet karwińskiej stronie przedtem brakowało?
2: Tak, ten tytuł projektu jest taki podwójnie wymowny, bo my, bibliotekarze, dajemy słowo, że literatura faktycznie łączy i z tą literaturą tutaj się pojawiamy po jednej, drugiej stronie. Na pewno ten projekt daje szereg inspiracji do dalszego działania, bo po długiej przerwie, tak jak powiedziałam na wstępie, do tej intensywnej współpracy wróciliśmy, by móc takie działania realizować. Pomiędzy bibliotekarzami musi odbywać się szereg spotkań roboczych i to jest dla nas właśnie ta podstawowa współpraca i ten projekt został już sfinansowany. On już jest w fazie realizacji, ale my myślimy o kolejnym. designem. Wiemy, pilnujemy sobie naborów. Wiemy, że w styczniu, czyli w pierwszym miesiącu 2027 roku taki nabór na działania bibliotek będzie realizowany i chcemy się do niego przygotować, więc dla nas to jest ten potencjał i ta taka inspiracja, bo ten projekt, który w tej chwili realizujemy, jest szerokim projektem, dużym, takim wielozadaniowym. On nas po tej długiej przerwie na nowo zmobilizował do dalszego działania i wiem, tutaj rozmawiamy tutaj w kuluarach, że mimo, że jesteśmy na starcie, dużo przed nami, no to jesteśmy chętni, by kolejny projekt złożyć i dalej współpracować. To nam daje realizacja tego projektu i jak gdyby powrót do tej współpracy.
1: I w ostatnim pytaniu niejako wrócimy już do tego, o czym wspomnieliśmy. Jak będzie wyglądał ten następny krok w waszych wspólnych działaniach?
2: No to tak jak wspomniałam, kolejnym tym krokiem po dzisiejszym dniu kierowanym do młodego czytelnika jest ta wymiana partnerska pracowników bibliotecznych. To jest kolejne działanie, które będzie się już od 13 października odbywać. Będziemy 13 października gościć w Jastrzębskiej Bibliotece Bibliotekarzy z Karwiny i nasi czytelnicy będą mieli okazję spotkać właśnie panie koleżanki bibliotekarki karwińskie z Ajladą Jastrzębską.
1: A pomimo samego projektu będziecie nadal kontynuować tę współpracę?
2: Oczywiście, że tak, bo projekt to jest takie narzędzie do tego, by tą współpracę kontynuować. My byliśmy w kontakcie, przy czym środki zewnętrzne pozwalają te działania sfinansować i pokazać, że one są duże i można z tymi działaniami wyjść na zewnątrz. Natomiast nasze biblioteki mają tak długą historię współpracy, że nawet jeżeli tych środków nie będzie, to ta współpraca między nami na pewno będzie realizowana, bo takie mamy flow między bibliotekami.
0: O współpracy bibliotek w ramach projektu Literatura Łączy daje słowo. Mówiła Marzena Kuta, dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jastrzębiu-Zdroju. A już jutro, 13 października, w ramach wymiany pracowników za Biblioteczną Ladą w Jastrzębiu-Zdroju staną bibliotekarki z Karwiny. Jutro w wydarzeniach przyjrzymy się twórczości Wiesława Adama Bergera, polskojęzycznego pisarza pochodzącego z czeskiej części Śląska Cieszyńskiego. O symbolice wody i ukrytych znaczeniach w jego utworach opowie polonistka Uniwersytetu Ostrawskiego Jana Raclawska. Rozmowę przygotuje redaktor Martyna Radłowska-Obrusnik. Wszystko, co zespół redakcji Polskiej Czeskiego Radia przygotował dla Państwa w poniedziałek 12 października 2026 roku. Za uwagę dziękuję Filip Tomanek i wraz z piosenką zapraszam na jutrzejsze wydarzenia. Do usłyszenia!